Tobie, Michał Cóż, kotru się z nami do dżęstniszeho rania startował, ale Postrowicz cedza nas dżęsa rano tyś jeszcze tuczy interprecza. Nietko runie rańczy seria skadzia, słunczko skadzia budyszynie, a to nietko tyś z Teres Lindnerec. Duet Mirczyna Wetzliche a Linde Helterhoffetz. A też Anno Bekingec zwischimy se za jedną noc. Na uschitke tute titule smitsche sohatsch, doschisch, ich wesselitsch.

Нитк Коджу. Нитк Коджу. Нитк Коджу przełyszał zbożą żołny. Ja władnią nocy zarodzę. A tu, a tam cię poskup.

0: Свободно. Zmieńcza naszym końcu. Ja li zasa to zmieni, potem nas rady zazwęczy. Budyżin 17.400, to je wam się znate czysło. Blanka Funcena je dżąca przy telefonie. A z niej możecie poryczeć. Je li zasa na niedzie wyskacz na twary, chyba zasa na no wopkat, kopi, albo haczy. A wiezo możecie nam też na naszej app MDR Serbia pisać, a z nami czatować. Pisajcie nam, co już wam na utrobie leży. Hacz do 9, sme jeszcze za was tu na Strzelaku live. A busowamy.
1: MDR Sachska. Serbski rozwóz.

0: Chor zakładnie szule panczycy kukuto, runie, biekotrusie nam tu zaspiewo, ale też oni mają szako nietko prózdniny. Sztuż żenie prózdniny nie ma, przetoż co przeco nieszto stała, tak je wiezo z zastanikami, z policystami.
1: Policja z G.
2: Wodowe haczenie postarasze so sobotu na 44-letne ze swoim nakładnym autom runie wosrycz twarnisz czapola Borsiowa prasny jemu w obrócz. 4 hodziny trajesze pred hacz, co tam zasunieszto hibasze, autodrohu do bechu dospony zaurycz. Kiedżbu warnuje policja, wospiet, a nie może z tym doczynić. Rentnorski poryk skończyny wokoło Kamieńca, jest i do tych pasli zalies, po szokułym telefonacze przysadzi sztajpecza 20 000 euro. Nie znaczy, bych ju zazwonili, a im reknęli, że je syn. Czeszkę nie zbożo zawinował, a za nie by trzeba dojazdwa, miłoj pecza 20 000 euro kaucje zapłacić. Rentnory jim tole wyrjachu, a przepodaż staje przy duriach, nie zna temu tutu sumu pines. Policja należnie o to prosy, takim kryminalnym nie wyrycz, sztuś tym padze telefon z binem miłjun też na blaku zaso położyć, a policję informować. Nie znaczy, spytachu sobie wywodzie do bydlenia wiace swojego domu łamać, tole so im nie poradzi, inaś im padze szak so tole dola zeszlachci, nie znaczy, spytachu so do jedno dwuswojebnego domu dostać, pokradnuchu z niego laptop, a pieniądze szkoda cukone 2500 euro. A też we slepom bych upaduszy popuczu sobotu wieczor wamachu so do jedno swojebnego domu a pokradnuchu z niego pieniądze, 2 laptopy a 1 tablet, cukone szkoda 4000 euro.

Spěšný raz přes Ranicu a Lutovač. To, šako si jacori minulých měsacach tak s tankovaním česky doživili a nazunili, to pak je od dženstnějšího nimo. Krótko po půlnoci se pačizny tyž česky zase povyšichu, přetož podpěra českého státa za tankovanie z dženstnějšího pondělu viac nedává. A s tym, co patrzy zny za benzín a diesel, też pola susodu za so jeničce przez wiki postajuja tak szako je miastem pola nas niemskie też za so. Rabaty za tankowanie te bychu so w czeski jużo aprilu zawiedli. Przecież bychu wojny na Iran dla patrzy zny naraz przez noc jasnie stupali. Patrzy zny, kotruż czeski minionych miesacach za benzín a diesel miachu, te bychu też cel jasnie po tym, że jesmy tu niemskie patrzyli, z tym pak nie tylko kunc. Wczoraj jeszcze to płaczysze liter superbenzina 43,5 czeskich kronu na liter, po takim nikak 1,86 €. A jak wiele nitko płaczy, to w internecie się nie może chcela naczytać, czyli jest was niech tu runie czeskie popuczu, niech nam rady pisa, aktualna płaczyzna benzina a tyw diesela by nas tu jara zajmowała. W miesiącach startno rabata w Czeskiej Republice by to tak, że zniżi się dawk za czeriwo, za diesel wyczynie się to nieco 8 centów na liter, a kiedyż czeska finansna ministerka Alena Schillerowa praje, zubi start tak nikak 1 miliardu kronu każdy miesiąc z aprilasem, a to si, tyż czeski prostsze wiec dołalić nie może, wo częstniejszego potekim. Krótko po północy by tak daleko, iż o wiec rabat na tankowanie, potuńczynie na tankowanie też czeski nie dała. Sztuśce po takim przez ranicu jecz, żeby tam tankował też o dżentniejszego zasa wiec płaci. Niekak 1,70 € szako by minnych tydzieniach tam.

0: Podziel tych, kiż niemskie industrii dziewaja je tu chwilu tak niskie, każ zalszwych czasach letach nic. Tyż zakskie zubiachu tutym w obwuku bieł jeničkoho leta 10 tysac sobu dziewaczerju. A kak upada z tym naszym koncu Blanka?
1: Hej, porno tomu leży liczba budyskim a zoryskim w okresu w industrii dziewaczych nad związkom przeryskom. Czytamy zakskich nuinach. Bertelsmannu a założba je tutun trend we swoim przepytowaniu zwiściwa, a to ma na jednej stronie z tym czynsz, dokież są paralelnie hinejsze w obwuki rozrostli, ludzie po takim do hinejszej szpartu też przyszli. Nelada na to od septembra 2024 do 2025 zubi przedziewacy przemysłu swobodnym starczy jenicy niedzie 7600 dziewacych w metalowej, elektro- a woclowej industrii. To zdzieli niemski związk dziewanistwu DGB w Sakski na bazie datu Związkowej agentury za dzieło. Za Honiu Wóżicu podała Bertelsmannowa studia diferencjowane w opras. Zorowskim w okresu je liczba dziewaczerów niemale konstantna ostała. Związkowym przerysku je to dziewiatnacze. W naszym końcu 22,3% aż też nastupa podziel k socjalnemu zaujeszczeniu winowatost nieprzystajnych uczyni liczba budyskim w okresu samo niemale 26%.
0: A to je, że tak chcesz, rekord przyrównaniu z Cywilizacją Republiku. A już no nieco pozytywno. Dalsze konkretne liczby czytacie dżęca w Sakskich Nowinach.

sedam posedmih je Milena Vočarec, Jaruni Hiša zaspjevava, ali tež voni. Cečo, čen se rano išče, Arjano Stučku zanjast. Mě zrujme to Ištvan Gobela, z Žive sem tola rade. Tež Veroniku Kalinučcinu, čen se rano išče slyšime. A to już Maria Matcyna je podla. Wszystkie tytuły słyszycie, aż do osmich.

0: sibel genauer zu mir. Hunje mehr sauerster Kretz, Mauer Hudanschko. A wie so, bist im Levanschik, Minjene.
1: Stuisch lecho nimo Levanschiko, ho gerkadze, was dann je husto zille automatisze, wokom ik steo. Wuin a barba, dopamina tina dol, na chopfes wunschnit nö, Anna Francisco Provenzu. Nähe bak jene schrierne Foto wie Motiv. Hijole jessat gedoo, so Levanschik jako hojenska rostlina zasadzuje. Wosibie potom, dusch mati czewo a woa, prostras kmiri pschinch. Mnozu se dohodla za nuc, małe kwietrze Levanschika podla woža staje. Przyjomna wojn, dosaha pak to, hijo, za mirnišu nuc?
2: Efektivne, że by na kojżebat jen sredkbo, kiesz jen może kupić, dodawe kapsulki, tam jaton woli nucka, a tu co potom by czyle rozmnoży. Ty może się jen czaj nawarić, ale tam wopsi ta możnost, że wszystkie te sredki, kiesz w tym woli nucka są, nie tylko przez ten czaj nie może się tak przyjozać.
1: Tak praje mi czelka budyskie mieszczanskie apoteki Sylwia Jancyna. Šetnje so je apotece z najmenša jedna osoba za Levanschikom praša, zvětša zvisku z nemirnym sparom. Přitom konkuriruje Levanschik mjestom z modiskimi spanskimi sredkami, kajž melatoninom.
2: To melatonin može pomáč, ale když jen potom vězo te nazolnenia má, so jen to nitko bere, a so ničo nezmeni, bo nie je to tom pravo sredk. Potom jen se tiež napraša, če odla je nemože spáč, no, da jen vele rozmyslovač vo témach dňa, abo vo šelakých vecach, kiš je opočežuja, von buja v upočejmo jen pospit s tým Levanschikom spýtava. Pola Levanschika jo to potom bole, so bujen so zmieroval, a trošku dele přišel.
1: Levanschik pak nezasad že jenož při problémach spára. Eteriske voli může tež při nemierie abo přepinaných musklach podpírač. Štož chce Levanschik sam plávovač, měl pak na pravú družinu dživač.
2: To dává také zárodko, také špeciálne, tam jen může také věci potom si tež skázač a kupič, štož jen nieke v obi abo v Edeka dostane, also to je potom dekoratívnejša varianta.
1: Jeli normálne domiace Levanschik pšekčite, netreba nedom na kompost. Sušene do małych pfatowych mieszko bielnene, pomha wojn w kamorie przeciło małym dzierkam, t-shirtach a sukniach. Przetoż wodżerżuje mole.
2: No, kojże pat, bo ja to wuspotowało, jen też może potem spotać, a co przeciło kontworam pomha, a to so też pisa.
1: Za to trzebna je jenoż mała hostka suszenych czyniu. Za to zo znieżnych rostlinku woprawdzite apotekarski Levanschiku woli nastanie je wiac hač małe kwieczel trebny.
2: 120 kg kczenio jen trebe, so by jen 1 kg to woli ja używał.
1: Toryka, w małej 5 ml bleszce Levanschikowego wolia, kotrz pfaczi apotece nieco 10 euro, so wokół 600 g kczenio trebnych.

0: Czasacz mięczynu do napodziewie Czechie. Piatnaczy lit mieste mie zobokumwanski a wobczylenski bakczik niemscy teilhabe paket a bobdyż BUT zawiedzene, ale piatnaczy lit potem dostanie ju nienysz mięczyna dzieci a morosnych, kocyż mieli poprawą prawo na to w odpowiedniu podpieru za socjalne, kulturne wobczylenie dostać, Blanka.
1: A ja to płaczę też, na przykład za szulską potrzebę albo za wobec w szuli. Równoczasne pobrachuje po całej niemskiej spuszczomne liczby w tym, kiełko dzieci ma prawo na podpieru, a kiełko ju w oprodzie też dostanie. A czego dla so liczby nie chodzi zwieścić, bo takim to jest wielki problem. A to są politykari opraszani. Oni mają zamówitość, co równie w otole postarać przez jednorysze albo po możności automatyczne wupłacie na napisach. Przykład zjednorenie cukonoho procedera a tak dale, štož tuto nastupa. Haj animo to mieli zamovite zarede, tak pisaja agentúre pravidlone šitke trebne date zbierač, pretož hiš raz 8 vod 10 potrebných dzieci a modosných tute peneze, abo tuto podpieru nedostava, a to je vopravdže bezmała vulka ličba. Aktualne v obličenie Bertelsmannuje zaužby pokazuje vod 6 čačt pod 15 letnych, jenice niedzie 18% tutu możność używa, dostać spiechowanie za na przykład kaś predeprajach kulturne poskytki, socjalne przychraszki, kaś za wobydy we szuli a tak dale. A pola sowo azyl pracowacych je tutom podziel jeszcze niższy. A to byrnyż by, tak tam dale ryka, kubwanski a wobczylenski pakczyk żywienie dzieci a młodosnych ze swojbą ze słabymi dokodami wiatrze hacz polepszył.
0: Tu potekim mieli so politikario zasadzić, szako su dolarunie dzieci, gdyż ich przychodzi.

Stefanie Klosec spiewa szurnie Daj mi lubość, a ja dam wam nitko proteczku, respektivnie terminy wam podam. Zatkulario prosia dżęca nadalcu stacju Beach Tour, a to dora dworja, hacz kepi, czapka albo cylinder przyńszczy waszym najrynszym kwobuku, tak ryka dżęcniejszy motu wieczora. Na po szestczych zetkaja so mustwa, a wot szestczych potom so raje. W pieskicach może so wobydle Rio Jensa wo wutwarje spiesznego interneta informować, a to wieczo wo czestczych sport do mnie za sportu zu. Pod hułym niebiom film ladać, to może czy jutce a na donabudyskim rodzie. Na kulisy lecznego dziwadła zmija znowa wulku z czynowinu na twarienu. Jutce pokaza so francuska komedia Die progresiven Nostalgiker. Tutem poda se Borik z postatych lit do dżęcniejszego czasa. A tyż dwaj pokiwaj za dzieci jeszcze mam. Z bardami z przyrody może se tutem mianujcy jutce Serbskim Szulskim Muzeum w Stroży zabierać, a to od dżesaczych do cioch. Komuż se jutce tak nie chodzi, tyż sztwotk se samsym czasu z barbu z przyrody zabieraja. A do zaiszwoszcze podaża so dzieci jutce w Muzeju Zapadnie w Łużicy w Kamieńcu. Z archeologiju cedza so wot dwiemaj dona po sztyrioch zabierać, a samo cylecz z kwokom a prokom. Może dzieci tam uspytać. Tak daleko k naszym pokiwam. Jeli zamaczy tyś wyjście pokiu za nas, z dzieci nam Jun rady, wiesny swiedzin, towarstwo swiedzin, zetkanie, sztoś też przeco, naszej app MDR Serbia możecie to lepszy zjawić.

drugi ferijove tydzień ja se zachropił we feriach graż. To pasujos my se myslili, dlatego grajomy z wami żinca szach. A tok żincaśnemu miaze narodnemu dniu szacha. Sme pejedali ze sarbom, ako ze siłom a duszu szach grajo, a wyn myżanom ulicu wasz kaktos tyju scenu okowo szachachu w chyszy buzu ugleda. Jo, ale nie peri raz cuwam dobry start do nowego tydzienia życzysz. Ja som Anja Kochoj-Czwarcowa, so ja sa rým, až čo zašaltovali.

0: Žižek radiju. Ovo je vaš Žižek Sebastov.
1: Szukne myszki w lubiżisi dialinin, to dokładnie słuchasz. Nasza myszka, ta w naszym czoinku, ja wielgin wacna. Znajdziesz o to? Myszek jej nicht ten pomagasz?
2: Joras było, a to jo już dawno, dawno. Mała mysz ja dwójko spała. Słońce ja ją ubożyło. Myszka zewa, a se uprzystrzewa. A pyn groni. Och, co se mnie pisz? Wyna glida, a glida. Ali niżi nijo żedno mloko. Ach, se wyna myśli. Ja pejdu kukruje. Ta mam loko. Vena jo kukruje. Luba krowa, mi co se piš, daj mi mloko. Krowa przemysluje. Gaš coš mloko miš, daj mi čavu. Miš gleda, a gleda, ali niži nijo žedna čava. Ach, se vena myśli, ja pejdu kvuce, tam ma čavu. Vena jo kvuce. Luba vuka, mi co se piš? A krua mam loko, ali vena co čavu miš? Luba vuka, daj mi čavu. Vuka přemysluje. Gaš coš čavu miš, daj mi vedu. Miš gleda, a gleda, ali niži nijo žedna veda. Ach, se vena misli, ja pejdu krece, tama vedu, vena žo krece. Luba reka, mi co se piš, a krova mam loko. Ali vena co čavu miš? A vuka ma čavu? Ali vena co vedu miš? Luba, Rika, daj mi vedu. Rika přemysluje. Plač, klač. Gaš coš vedu miš, zaspivaj něco. Miš se jaseli a groni, to ja megu. A pytom spiewa.
3: Każde miasteczko, a jako gwizdki, na niebiu się pysz poczuł. Pytom rzuczka syknę, a

Umasz czołu, daj mi przosy mloko. Kru je czoło swoży, a myszka dostanio mloko. Mi rzek za mloko, luba kruła. A wena se napijo mloka. Nint jo myszka spokojom.

0: Ja, dubio, pschiednik, ja, nascha Thema. Gregor Klim, Peter Dali, s Jensom Martinom.
1: Musse mit tomu spektaklu, pitku, pschigledo wasche, ako ja. Luže.
2: Ja, schau wir. A nic net paniku krydnu, ja, tak. Pschetze net ten gad sech, a du kanunu s gadom wasech, a tak, wetschelasch. To niemy, że to wytegrono bysz. Za moim zdaszim.
1: Co mogu ja jako Wesobina, jako swojska Wesobina getować? Ja som cytał, aż daje użytne zwierzęta, na przykład nietopery, albo jaskolicki, gdyby ja dał im więcej miestno, albo gniezdo, albo za nich nieco cynił, by to znacznie co przyniosło.
2: To przyniosło przecież nieco. Lec przeszło domu przednikoju, albo drugim szkodnikom. To przyniosło przecież nieco. A zgaś ta krajina mają się struktury, tak krycki, wiele bomu, albo gaty, albo uki, kęcz nie są przewidwone wycocone. Jo, aż te zwierzęta mają sro, te teżki na przykład, albo takie żywe włosy, takie kęcz lagnute jaja do tych kusańców. Te są takie wielkie ważne. To groni, wszystko coś dawam, albo coś cynim za przyrodę, a co za te teżki, aż tym wygumiłaś, aż namakają futora tak dalej, jo użytne. Wesobne te gusańce, te mygu, aż ja wiem, jano te kukowy żrasz, tych kosmiku dla. Ale zawiesi, gaś te się zapupowali, a pen są to miatelicy. Te orio żerone, w tych nietopyraku, w tych teżku, a tak dalej. Ale te gusańce sami, to szafują jano ta kukowa. Ale takie ta kukawa nie może po milionach tych gusańców zeżrać w maju, juniu. To nie szafują. To groni, to pomaga na każdy pad tym zwierzętom. Srowe popytuwasz, a struktury w krainie. Ale to nie można, nie, aż ta gusańca, albo ten przednik jest utamany, albo nie przyjdziewicy.
1: Ale by pomagało temu.
2: Ja, na każdy pad. Lepiej jak z garą przeszło nieco mu pojewasz.
0: Ja, nieco cynisz za naturu, za przyrodu, indirektnie teke pomaga przeżywo dubiowemu szkodnikoju, to groni przyrodoszczytar z barku Jens Martin Grigor Klimio se z nim rozganiał.

Drugi feriowy tydzień jest zachropił we feriach grasz. To pasując, myśmy myśleli, dlatego grajemy z wami żinca szach. A to k żincaśnemu międzynarodnemu dniu szacha. Sme pejdali ze Sarbom, ako ze siłą a duszu szach grajo, a wyn myża nam ulicu wasz, jak to z tej scenu okowo szachahu w chyszy buzu ugleda. Jo, ale nie peri raz, co wam dobry start do nowego tydzienia życzy. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa, so ja sa vím, až čo zašaltovali.

Zachopio se nowy tydzień, a z tym takie nowe rytmy w naszej muzyce tydzienia. Nasza kolegina Stefanie Krautzholz buża w tym tydzieniu duce w Baltikumie, a w tym słyszysz o wytni, już ci to a drugie ten tydzień w naszym programie, a my przeważujemy jej ulet z naszego muzyku tydzienia. Przedny spiół słyszymy w litowskiej spiwarki Pauliny, w jej spiwie Westein w zachodności Grony z imię za drugim, Przyszasz zas, a ja niemku co tomu dooberasz prozne zlubienia, któreż znaju już o dwojko, a co ze mną cynisz, westajn, we zachodności.

0: Kaj se to mišča sva, to je total to nice čas. Kojši tyče na public viewing, rano vodnjo a noce trikove čevač, a so vieso so svojimi přečelemi na kikavu bydžovač, štu vúsledky najlepje typuje. To vúčili na kojši pat se to mišča sva, kotrež su, vieso nimo bičtury, highlight tuto leča byli. Ale vodla daja od rianich vokom Miku za přiladžovario, su se to mišča sva teši še cilé druhe začišče zaostali. Po rozprawie FIFA's Climate Blind Spot New Weather Institute zawinuje turnier mianujcy z najmniejsza 9 milionów ton CO2-ekwiwalentu. Wiatrzacz becza 80% z toho, wuczynia przy tym litanski wopkat, po takim szil transportu z litewami. Przebywaniszcza merchandise a gastronomia zawinuje dalsze 1,3 miliony ton CO2-ekwiwalentu. Nimo to je wone sponsor FIFA voliju koncern Saudi Aramco, tut uns słysza k najwiertszym zanie rodzeriam wopsyta na switche, a wuziwa sportu sponsoring, so by swój image polepsiu. Ale dużo z najmniejsze pak maso FIFA ze swoimi niemoralistkimi sponsorami, a ze na profit orientowanym czynieniom po totalnej tradycji sytuć mistrzostwo. Kina kaczczera wieczor na finalu mistrzostwo. Tam mea hurajora mienucy k prynym urazi wystawi znach kopaskich mistrzostwo, po prynym poczasu po hodzinu przestoku anicjenu szpiatnacz mięczin, kaj szregule po prawom przedpisaja. A to je na što odla, so by so moa gajš od Superbola znata Halftime Show převjezd. S tým pak je FIFA svojske pravidva ignorovala a vamala. Športuji komentátorojo pokazachu na to, so doa přestavka športu sam njetuje. Hústup v umilcu Madonna, Shakira, BTS, Coldplay a Justina Bibera, je so vodžila publikuma Andrej Pšiuzova, druze pak njebichu vo noj zabavie za čas přestavky přesvědčení.
1: Love!

0: Zatkula.
1: Našto da heva.
2: Si hodiny są miastem Hižodženca tu w Radvorju na 6. stacji Bičtury Zatkule do Bulubijen. A ja smiem was netko najprv raz do 2. hodiny wusowania witać. W dżęcniejszym drugim połczasu chcemy wiedzą dalej cyle napieczy wolibulowemu w ubyczowaniu wstrzyjować. Będzie tak, jak też troszkę do aktualku pokuknąć. Chodź czerowszy WM-owy finale, albo też festiwal tu we Wóżycy, Zatkula je wołszym informowana, a wy nadam wiedzą o tym zonicze. Najprzód pak chcemy rady wiedzieć, która hudźba nas w drugiej hodzinie oczekuje. Mila, the stage is yours.
3: Druga hodina Radia Zatkule je zahajena, a vy nie słyšíte spievkajš Avatar z Veroniku Zarodnikec.

0: się tu?
1: Mój na ręczy kłobuk, to jest nasz częstszy motto na beach turie w Radworiu. A co się tu namiestne, że ja zawsze chyżo tu jeden albo tamny kłobuk wuladał. Za letuszu beach turu smy się jako zaczkularium jenucy przemyslili, że je kujża stacja beach turu tak rec mała motto party, tak miach my na przykład w Ralbicach motto 90 lit, w Niebecicach bysze motto mutroczerwene biewe, a zajszy tydzień we Wotrowie miach my motto tanktop. Rajario a przyladowario miachu dżemsa w Radworiu po taki nadałk, se svoj na ręczy kłobuk, respektivne, you know, cap, jen cylinder, kubuk woki, a on proszę dużo na ustajeć. Hadeś ja takie do ludzi poladam, on może mi rec, hej, jo, tu nien, a potem na kubuk ja wuladanu. Ha przyjemni z tej tunetka Filip Buda, a tu ma zjeno, że cyle osobite na ue. Filipo, przeraźmy naszym przyposłucharem, co se sytu dżemsa na ustają.
2: Hej, ja sam sobie zamyslił, na hej z takim kubukom, to ja za volleyball znano nekmane, to się takie wisają w ostane, znano tej saku, albo przywiedzniku, to co cymery nie chodzi. A to sam sobie myślił, taka cyle płona riana paryka ze czesanymi włosami, harianymi, dujmi łupuszkami, to ta sodzienca chodzi, kiedy ty moty, to jeszcze to riany nałowe, a z tym co też definitiv lipe raja hat z takim kubukom.
1: A tu masz, du masz jetzt takie leżo, za musisz spieszne rabnąć, albo takie na nutrzną kamoczkę, albo jesu ty znukra moszczył.
2: Na Polska jest beta, my tam mamy wiezo też jednu pustnisku kistu, a tam są takie wiece wiezo namakaja, also jedna blond paryka, to tady by szudzo ma w Sarbach nidzie poprawom doma leżeć.
1: To masz oprawę, tak ma załóżcie, kujesz nidzie doma. Hej, mój na ręczy kubuk, dżemca moczo w Radworiu. Tyś nie tylko raz na rajniszcze poladam, tam, hej, wubydżu ja so runie za so mustwa, ale tam ja skierę żan kubuk ne uladam. Filipo, ten jest kryny są na samsą ideę, gdyż ty szli z tymi wopuszkami, to są się załóżcie też prawie, hej, kubuk, czy nie skierę, hej, skierę, to, hej, kaj to są hubieńsze raje, za nim kubukom aż bez. A kotry motto was przysiądzyżyn woczakuje, to przeradziu wam, potom po przysiądom swoje,

0: Zatkula.
1: Šropjec.
2: Hač do konca augusta stajnje sobotu gajštiš njedželu vodmiva so letni open air event Kulturna zaroda na Burgarskej zarodze přimošče mera v Budešinje. Na cokovnje štornače večerkach môže si publikum šelakých vumjevcov a všelake vumjevče ľubič dať, ki sú na vosobite vášne ze serbštinu zjazani. Tuči sú napríklad Milena Vočeriec, skupina jak a Hanka gajštiš duo Hübner Schönefeld. Sídny svědčíč, rejovač a hesovač. Barový festival v Radvoru přeprošuje od 7. do 9. augusta zase na vodminja v konci dňa. Za počátky je piatk s natočinom piva a od 22 hodin partyová nalada s DJom. V sobotu postaraja so EDM House a Techno v dobrú naladu. Priede hat so festival njedželu tradicionálne s rajnčím pivkom a svojbným programom nezaskončí. Při mistrzanskim hače w Kulowie wotmieje so 11. julia a 1. augusta za so Open Air Festival Pampic. Zazwy festivala je piatk wieczor, sobotu zmieja tam party z DJami, kajś na przykład Ubic albo Putin 08 piatnacze. W Miłoczanskiej Skale je od 24. do 26. julia Witaj Festival. Tam może popytać o serbską rycz a kulturę na nowe właśnie z hudźbą, dziewarniczkami, filmami a zetkawaniem zeznać. Sobotu wopróbia wieczorny program skupiny Berlińska Droha, Jank Ahanka Geistisch, Jake Schwarz a Dean Eaton. Zastupwa ci piatk 12 do 25 euro, sobotu 15 do 35 euro, a jeli macie zajm wobejdnie popytać, płaci to 30 do 60 euro. Dalsze informacje namagacie pod kvitajfestival.de.

0: Šesta stacija beachvolleyballove ture zatkule, a my stejme Torunje romadze z Filip Pudarom. Při piskovom rajnišću v Radvorju tu hura jest mjenu Torunje druja sačba finala. Raje ti musje Dziva Mešinca, a hasta la vista. Prenu sačbu je Dziva Mešinca moja za sebe rozsužić, ale Filip, kak da nječko vupada?
1: Hej, kaj se runje prajva. Prena sačba je so runje zakončiva za Dziviju Mešincu, ale to je nedom bitnič na rajnišću veje cilje hinajši vecik. Nětko se vopravdje vo te bule bole vojuje a vo sebe v mústve hasta la vista je tiež vidjeć, kak voni te bule hišće ze svojsko pola voja a spytaja na tamne polopšinešć. Jara vurunane a nětko samo hasta la vista snadne předskok ma. To rika maja dobre šanse, zase tu ište do cečej sačby podaja. Ale wiezo, gdyż rajemy jedno szacz to jedna dżdybku, to może się jara spiesznie się zmienić.
0: Hej, da ci przyjrzuję, nie tylko se sześćki szczery za mnóstwo hasta la vista. Tam z runy jen wól nie obszerere przyjrzał sześćki pecz, przeco jeszcze za hasta la vista, ale wiezo, tu mocno kmieńszy chodby. Hej, Filip, bude prajo jo ma jene mnóstwo, tak rec, albo jene mnóstwo w technice przewahuje, albo bude prajo w technice stejse, gdzie mnóstwo runohodne.
1: V technice staj se v obje mústve jara runohodne. Kaj som prežený, že narečal, v obje mústve jara, jara ofenzívne, to reka pomerne krutke dybky, stajne tak rec nadpie a potom je zno skoro dybk padnú. Ale što ešte tu, na kúži pad, te prašenie je, štú je spíšnejší. To sú jara spíšne bule, spíšne reakcie, spíšne bloky. Tež som predvidel napríklad od Hasta la Vista. Oni majú také zajímavé triky, zajímavé manövre, když tak rec jacore nadbývajú, tež na sak beža a tak rec činia, kajž brek so bychú celý bul byť, to je veze za přečuníka jara češká situácia. A netko tu je moho Hasta la Vista svoj odstavk Džeržeč. Vone leža netko ište dvaj dybkaj prytku. Vosom šešť z tej runje Hasta la Vista na Dziviju Mešincu.
0: Haja, dež tu tom sáčbu mústva Hasta la Vista dobuže, potom podáme sa ište do cíče sáčby, dež po netko Dziva Mešinca dobuje, pon puto vezo, tun finále rozsúdene bo netko ište raz sa tun odstavk spomenčiu vosom k sýdom za Hasta la Vista, další bul leči přes sak. Hat Jan Schulter und der doch so durch, Chinesa. Oh, da bist du ein bisschen dübk. Sa, musst du dir mischen sa, nicht gehört der Rasa, so wohl in der Naturika. Hey, das ist ein Napier, das ist super. Hatsch, so mo, potom hische, da zitsche, sach, be, potom, aber zu dem Finale, so, du, sach, wo rostu, die, das, wischitsche, potom hische, raspa, schichert, nimm's, bewehr.